0: Mesana wona tubera mu muziki wano ku radio buddu
1: wano mpagwa mza mix tukumana ni stop muziki obuta kuleka wansi
0: kati buli lunako kuva kubalaza okutuka ku lokutano sawa mukageze msana paka 10 za kaongezi ulizanga program da mix wano ku radio buddu radio yo muntu wa bulijjo.

0: kano kekasera kenyini wetuka kasiza nti oluna kutulukubya olukumu mutwe eteka ly'obutonde ligamba
1: obudde kasita buziba olwonga kasera kakuwummulako
0: era nga ffe wano ku radio Buddu
1: bwe bubaka bwe tukuwa
0: naye ky'oba tukola mu kasera kano ak'okuwujjaalako
1: kwe kujjako radio Buddu
0: kubanga yo tevaako
1: tewujjaala
0: era tewummula ebyokuwummula twabissa ku bbali tusobole okubaweereza
1: emisana n'ekiro
0: era nga tulinamu okuva kati
1: Matumbi Budde
0: paka ku makya
1: ffe wano ku Radio Buddu tubaagaliza obudde obw'ekiro obunyuvu
0: tubaagaliza ekiro ekirungi naye temuva ku Radio Buddu
2: nubebera mmere
3: fala fuma netugobeza
4: natukukabula ekyo kyennyini kiwet